enso odie ebitwa na oyie efri enkwasom ntie dana seda jumedia ni atwidin se manyankopon enye nyankopon let God be God ntie enkwasom bia wonemu akumdie bia wonemu no manyankopon enye nyankopon ma amane no enye kese enchen asafo urade